0: karuba ji ya yo karuba karuba
1: yo na siapa
0: ya yo karuba karuba ji ya yo karuba